Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Natomiast pozostałe skierowane w skrajnych. Wymiar sygnału realizowany z obcym znaczeniem. Aktor się